0: masz jak ze suitem Brit.
1: A ja potem myśmy bye. Potem my each on fly. Mokrymy tu jest irrelevant. Summer pull up and slide. Wtedy prezentują tu my gang.